sashen Hausa na Bon FM aka lalubo a dubi wannan. Sashen Hausa na Bon FM da kan ta da cikin da ya tsaya da duka tura a dubi wannan da wannan kana da tabi da kan sashen Hausa da cikin da ya halle ka. Ni mutum kan yi da ni zan ka tare da ku kuma samu ku da mu kan yi da ku ba. Wato ne da data ta fara ga wata kafin shekara 2020. Allah ya rufa da mu kamu da shirin mu cikin shirin. Ni ko ban da shirin ku ko. Ina shirin da ku mu ku. Dan ne sauran shirye-shirye sun su biyo baya. Idan ku ji mu kuka san ku za ku ji mu da shirin shirye-shirye sun da nake so a yi wanda ya hada da babun jini da shirin da ke da gaba da shirin da ake zo mu. Amma dan kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da kowa da